jednacz popyczycie. No a tute stuczki nas w oczaku jahać do sześćczych. Na przykład zaspiewa Dennis Wenzel. Aber też Monika Klesec.

0: Sym żywy tu, a tu skutkuju spiewa Jan Reda, byl k naszyście 40 litrów. Tsunami rili na przykład Bukecach, a to swoprodzie słyszał czera wulke wodychnienie po cywi w Łużicy spadki, a deszcz je w Łużicu, oprodzie wokół dniu, to możesz bez dwiela rec, a naraz by kietro czerstwy wonka, to su se nekocy zasara spiezl z kamora w urebali, ale kakda su Serbia? Tun horce, du horce tu zaśpiech tydzienio przetrali, żebyś u tam ich typy, pokiby, jak su so domu sprzyjen nas naprzeciwili.
1: Mamo mają pasęk z tego, tam su ze duczki ukupali, a musimy tenu skoczyli, że trybno było, to na skierę, sadem, że dopiero, że tam leta nista ustu nucka, bo ten pasęku lecka, ślica.
2: Nie, tu czopo tu ja nie trzeba stajne, ale gdyż by to nie kapleje takie, ten wokwodne nie było, to pan tenio rynie, musimy już takie swobodne chodzić, no, nic jara poczyć, a ze 42 ja nie trzeba mszec.
3: No, ja bym prawa, musimy szedć, że te wulki zbożo mieli, zosmo noce mieli do niskie temperatury, słyszę swoje bydle na przewietrzu, tu nie dare spał, a pan może to znieść.
4: Szo poradku, kaj się było, nie tylko do szula los, a szuli sobie za dzieci lepiej koncentruje.
0: Ale przy takich przyjemniejszych, miłych, licznych temperaturach, miłe, a tola troszkę deszczy, koje to nie będzie noż dżęca, ale bez wila też w przychodnych dniach, to możemy raz wuboko wodychnąć, a si lubić stać. No a kaby czera na zatkula beach tury, na finale zatkula beach tury miłoczycach, nie dam pokuknem, tam však sme sa naprašovali, jak sú ľudia horco tu přetrali. Nedom krutký rezime čeho všeho vôľkého zaradovania tam.

0: Wiele radości, je też przyrodzie. Przez deszcz, also wulke wody, chnienie tam też mamy przyroda, co niech deszcza naprawdę dość dere nasryba. No, a też dla nas na usach je wody chnienie wulke. Nie trzymy się hiżo w swójsku zarodu, znamieńcza przychodnych dniach, co już krypienie nastupa starościć.
1: Skończny deszcz zarodu nie trzeba krypić. Što se odžinjao na te pozne mjesta, muslić, što možeš neke zasadit će.
2: Naša zarodka je opće vidna, ta ne opće vulka. Često mi dere vunđemo s tim što ješ tak rec pšet zdiščika do naše priprave tam beži, a studnju mi tiš mamo.
3: Če se vam skrava dajke, vidite, so možete jemol, dajmoj zateđen, no pora ne krepiš, pon do lepe. Pač koji je ništo malke.
0: Abo to ne dom netko přirođe prevostajt, što ješ ak v zajšvih tiđenjach s cima možno nebe, da maš večer raz za cele hinaše, a važni Wiecki czas. A kelko jest so pola was doma najszło. Zdzielcie nam to radę, pisajcie też radę przez czetową funkcję naszej damotnej app MDR Serbia. Chcemy tu radę krótki przelat romadzić. Bukecy to są już oprają, niekak 40 litro jest so na deszczu. No widzisz, aż to takie szitko możesz potem rianeho dziwacz, budziwacz, produkować z płodami zarody

Nidom vossom bossede miche, wujica vodychne psiroda, haj desch chimtuje, lisam bolam vukam, a desch hatam. Tam je to ešto vody vude miło. Niekotrych hatach faluje viace hač meter vody. Vobhospodarerio hato například. V Moritzburgu minja, zo sú katastrofe s deščom tutun týdžen rune tak hišče zadživač moli. Tak zlie hišče ženi nebie, minja tež naši vúžis rybario z džila dobiachu haty. Nuzy dla wod puścić, nitko nadzieja so na dosć spadku biu tydzenia, albo biu przychodnych dniów też, za moja sytuacja troszkę wolożyć, a rybario też skończnie wodychnyć. No, a kajko jest so poda was nadeszło, pisać nam to rady przez damotną czetową funkcję naszej app MDR Serbia, to sme iżo niekotre informacje dostali, na przykład, że jest so w Bukicach 43 litro czera, iż biu nocy nadeszczuło w Prawoczicach 22 litro. A poda was, wasze kończynie? My so przez waszą informację na każdy pad weselimy.

0: To je prawa mieszenca. Dobry czaj, gusk tykanca, serbski rozwoz.
1: Zgromadnie smy młodzi, zgromadnie smy starsi, tu je sam sny pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś nocyś na

To są nasze pokiwy do dnia, co je dżęca zjawne zahranowanie we Wólki Dubrawie. Od wieczora na po sedmich dyskutuje tam zamowiči vo novom struhotniskim centrume, radzičeljo, gmieny Radbo, Minakau a Wólka Dubrawa, a tyž wobydlere sú wutrobne do tamniššieho towarstwo domu vitalni dżęca wieczor na po sedmich to budže. Mordzina dopredka, reka, przychodnu sobotu, tam sú zajmce na powerserb do nuknicy witani, proszę przyzwyczaj so do toho, nic inoż wy, ale rady też wasz mordzinski klub, waszu rejowanską skupinu, albo przeczeski kru, przez Instagram pola serbskiego mordzinskiego towarstwa pałka, 5 000 000 muszwynika klucz, sobotu so w ubiedziowanie na pocjoch za i potem je after show party, a to na kopszynianskim rodziszczu. Na serbske blido Budyšinje vita jutce tudyša domovinska budyska skupina všetkých zajmcov, a to od popodňu pečich serbským dome, a to ciči etáži na čaj, šmaucu pomasky, literárne kvoščenky a riane rozmovy našej mačaštine, jutce serbske blido Budyšinje, a to od popodňu pečich. Štvrtk skadžuje sa Voklečanská gmenská rada, a to večer sedmich tamnejším horče k vodnemu mužej. Tam bude napríklad vo vupísanie monarských dživov a špundovaniu zvisku s voňoškytom pri poňoveniu šule a tiež o tom, že má sa vonka lift přitvariť. A dekanátna modžina preprošuje zase na zromadný vulit, cíťa po šprejvi Čovmikovač, tam še vutom mi je vítaný 13. septembra, hač do 24. augusta. Môžete sa za to hýšte přizivíť.

0: Gutes na tobie?
1: Bei Christoph Mikwałczyk. Wużica je wotuciła, je stawała, je zdziela samo iżo popuczu. Nadziło na przykład, hacz z kolesom, mopedom albo autom. Aber dies, z czachom, tam, na czare, budyśin dreżane, tam dobie jeszcze nie tylko policja zakadzecz. Stu, sto, kak? Nydom, wam to powiedam, pecz mięczino po osmiche.

Wasam boas mich. Hi, policja dybyše, zakadzec dzila, wieso zapsimnicz, stoś nastupa cza, erbi szyżesacz, zdreżam by popuczu nas mir zorec, a studenta to też znaja, a wiedza, może też kwalospił na wony przepenieny cza zaspiewacz, w osobie przy wulki horco, czy je regionalny cza, kajż hela na koliach możesz rec, a prawidłonym je też policja z hostczom, kajż zajszł sobotu, tam suso na wysokości stacji Lange Brück wiacery mużo jo dosodali. Dziatnaczlitny, dre nie se miestno namakał, a tak zalies tam, gdzież poprom swoje kofry a nakrybetniki hore tykasz, a ja jest przy tym tamnych ludzi dotknął, a hiżo naso bjakaja. Dalszy dziatnaczlitny, który już jest w dotknął, jest do hobbyłego krosnowaria dał, so je bez wiedomia potom na koncu na zimi leżał, ale skuczyczel je so dale, do niego dał, kopał a tak dale. A cyci, dziad na czyletny, chce się swojemu przeczeli na pomoc kwatać, a je się toho runia puki dostał. Wobaj staje so lochce zraniwoj, a po posta mięśniach może się czas skończnie dale na smier zorec jeć. Policja je tam zaprzymnęła, a wszystko zriadowała. Co su nam zastonice hewakiszcze zdzielili, no to nam Milan nedom poweda.

Sibidlki na dźwięcie, a dobra medycyna je też przeco, gdyż so won do przyrody dasz, albo niżto hajrjanego dożywisz. Na przykład, czy dżęca witani na zjawne zariadowanie we wujki Dubrawie, od wieczora na posedmich dyskutuja tam zamówici o nowym strwotnickim centrum tam, radzicielio z Radworia, z Minakawa, a ty z wujki Dubrawie, a tyż w obydlerio wieza są wutrobnie do tamniejszego towarstwa domu we wujki Dubrawie witani. Odzina do prytka, reka, przychodną sobotu, to są zajmcy na Powerserb do Nuknicy witani. Proszę so do to przyzywić swój młodzieński klub, rejuanską skupinu albo przeczeski klub przez Instagram pola serbsko-młodzieńskiego towarstwa Pałka. Pieczo, mieli z najmniejsza jednym musłe być, sobotu potem so wybiedziowanie na pociór zaj, potem je aftoshow party na Kukuskim, podlecze na Kopszynianskim rodziszczu, tak je prawie. Możecie się też rady jutce, na przykład na serbskie Blido Budyszynie dojęć, tudyższa domowinska skupina zajmców utrobnie wita a przeprosy w od popodniu pecich w serbskim domie w na sycie etaży, haj, na czaj, szmałcowe pomaski, literarne kłoszczynki a riane rozmowy naszej maczarszynie jutce na serbskie Blido Budyszynie a to popodniu pecich w serbskim domie. Štvorckadžuje so Vokličanská gmenská rada a to večer sedmich horček vodnemu muži ve Voklicach a tam pundžu napríklad vo vupísanie molarských dživov a špundovaniu v zvisku zvonjošky tam tiež pri ponioveniu šule a tam má sa tiež samo lift pritvariť, tiež o tom budú rádičeľo vúradovať.

10. Mięcino, dodże weczycie, daj mi twoju ruku, zaspiewa Maria Matsena, hajso z ludźmi zjazać, w umienie, czczoszakie żro naszej demokratii, a tyś w umiustwo tam rady podpiruje, wiacać 500 ludzi. Je minienne konstydzenia z w umiustkim busom, pohony w Łużicy, popuczu było, wopytowario możachu na szlakich stacjach, my z protecami połcznicu a wachłom dożywicz, na przykład w stajęcy, koncerty, a też rozmowy z wumiocami. Szelacy wumiocy też w busu spiewachu a zahudżachu, tak na przykład też serbski hudźmnik Szymon Heduszka we 8-bitym busu tam popuczuje zarał, a to też wiele serbskich spiewów. Przychodna taka jezba z wumiockim busom po szlakich stacjach oni w Łużicy je planowana potem za klitu augustie, a to w zoreskiej kończynie to może so zajmcy też tam radę wobdzielić. A so tam do busa sydnycz, zoreski wokres wodkrycz na kulturne waśnie. Wosom, do dziewięćdziesiątych.

0: My pak prajmy raczo. Dobre ranie, witajcie.
1: Nabożne słowo.
0: Tute ma dżęca rano Anna Maria Zahonowa ze serbskich Bazlic.
2: Gdyż chodzisz nietko lieczu po pólnych albo lesnych pucikach, wuladasz mnoho zelu, kiedyś nietko kczyja. Zela maja hojacu moc a su przyrodne lekarstwo. Jeli zo masz wiedu vo ich mocach, dobi so jenoś skilecz a je zezbieracz. A hižo môžeš zelo naložovať, když škúli so ti špatne vidže. Zo nebezcova skorev naložuje mnoho ľudí prevenciu. Hýbaja so pravidlovne a zeživia so na struhe vášne. Niemsky pak svišiš deň a čas čišo, zo koruje tovašnosť na duši. Ducho nebiera sprajo, zo koži deň sa veľa ľudí do psychologických praxov, zo bohu so ustruili, ale mało ľudí, že k sviatej spovedži. Wieso je przy wszejszela korost czy psychiskich brachu rada fachowca praszana a trzebna. Ale znano dziela wierzywi na zonienie, zo je ci po spowiedzi loszo wokoło butroby, gdyż wiesz, zo su ci rychi woprawdzie wodate. Sjatym szczeniu po Mateju przyjęła nam Jezus. Strój nie trzeba ja lekaria, ale kori. Miłość ci u wutrobuchcu, a nic wopory. Jezus przyłobroci so k nam, ke każdemu z nas, w osobinsce. Chce nam svoje nebeske lekarstvo darič. Nie je viace treba, hač zo so skilime a je přiuzame. Vidžu to jako dobru prevenciu za dušu, runje dženca v cvom kvatku a šmiatku svieta.
0: Dobraj Anna Maria Zahonova ze serbskich Bazlic nadavku a zamovitosti nebečanskeje vosade.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Оля ваш, Жишет се паство.
1: Вецелского программа. Грони са аж велики, а ухацки ня могу се никула зеспчияшелиш. Велик га ве аж ухацове месо дере сложи, а се южо ясели на ухаца. Oje, bůža se uchacujú něco stáš? Slúchajš o raz na našo žincajšnú čojinko, ľubižiši.
2: Uchack kšiva opuška. Uchack kšiva opuška jo dobrošivý uchack. Veto pak jo vetergi pičku gvupy. Nej geri jo, až je uchack kšiva opuška, králu tužne dla togo, až nejo jogo opuška rovna. A kopla všiknych drugich. A kuši negluce ma tieke hešči kroče uši, ako je druge uchacki maju. Jaden žen jo uchack kšiva opuška zase raz pegeli skokotel. Skšajžu jo se blížu vielk.
3: Uchacom piacin, už od dvojka nejsem mil. Ešte gerjej som při samém zabil, kak uchacové mieso zvodil.
2: Vielkoju sú južo slíne biežali za piacinku, ako jo vyžil, kak uchack pegeli kokule skoka. Ku gluce pak jo uchack kšiva opuška s liednem oko gnušu peznau čach a jo vielkoju ubiegnu.
4: Kak som jan mygal togo zlego vielika, przewižeš mla, v njoj užo svoje veče zuby na mňo ščerju. Som ja gluku mil, co go dla nej som słuchał na mamu.
5: Njechajš veľkoju blízko a nevie jogo zúbeniam. Veľký a uchacký se nikola nemegu zepšiašeliš. Kvíľaj se priedk před veľkami.
3: Peca kajte, kšiva opuška. Tebie dajom sebe ešte zesvožeš. Chovaj se, Jan, chovaj se, Jaš, i tak a tak ještě vapio.
2: Vielk jo ščakvi dali čampal a za sebe tak přemysloval.
3: Jo, nejlepý bužo, až dajom pece vygeli uvovaš, až som nasmierš chery. A aby megal se zase hustroviš, treba notne kerušky a sušone rostlinky z gele. Zatem, by pen megal kvěstči daš, až nebužom pe svejom ústrovieniu viece žednogo húchacka geniš, mega kroniš ako žik.
2: Uchack jo byl dobrošivý, ale ako som vám južo groniva, teke čošku vlaznisky a vírkojty. Ako jo s takým svyšal vacharašči vielka, jo nazbieral kerušky a rostlinky a jo chvátal k veľkoju. Dokuláš pak jo klincovo mamine várnovanie ve vúšuma,
5: nechajš veľkoju blízko a nevie jogo zúbeniam. Veľký a uchacký se nikola nemegu zepšiašeliš. Klidaj se priedk před veľkami.
2: Krádu obklidnive jo uchack kšivo opuška gnau okovo veľkového bydlenia. Vielk pak jo južo dávno za ním cákal. Ako jo kšiv uchack kšiva opuška zastupíš do vielkového bydlenia, jo vielk s riagom a praskom žúria zacnil a jo si byl viesti, až uchacka tak vapio. Miesto cevego uchacka pak ste jano stycavi jogo uši žúriach. Na to jo uchack kšiva opuška šigal a šigal.
4: Auj, auj, auj, auj, auj, auj, moje uše, moje uše, oh, by Jan lubię słuchał na mamine słowa.
5: Niechyś wielko i blisko, a nie wie jego zubina.
4: Pytam nieby my jej uszycho zapryty były.
2: Wielkoju jo se miastem zezdało, aż jo na casu żurja wocynyż, a uchacka pepadnuż. Liepta pak, aż jo przyjmił zaklinku, to jo uchack krzywa opuszka se jużo dał na ubiegi.
4: Skończnie, skończnie, som zase lichy. Nikula za Nikul, niebużom wicej wiriś, wielkoju Nikula.
2: We uchacowym gnieździe jo mama swojego uchacka pestrewiwa.
6: Twoje uszy, uchack krzywa opuszka, co jo se stało z nima?
4: No, co go z nima jo?
6: Z tej kradu dwójki, a kohyszczy żednie.
4: Och, och, och, wyny z tej były prawieka, w żuriach zapryty, hm?
6: Ty ganio coś gronisz, a se był tak blisko plawelka.
4: Ach, cała przypadnie, mama. Poprzełam, gato ze osiem nie są ksił. Nam dusz uwiono.
6: Na najmniej masz nie to równo tak wujkie uszy, ako te drugie uchacki.
4: A znasz sobie takie? Jeszcze opuszku?
6: Upasuj się, Jan, uchack krzywa opuszka.
5: Niechęś wielkoju blisko, a nie wio jego zlubieniam. Wielki a uchacki se nikula nie mógł zeprzyjażelić. Gledaj se prytk przed
1: wielkami. Nie, gledaj się se prytkiu, lubę zisi. Jana dery, aż se uchacuju dery, że szyknym uchackam wam, lubę zisi, że cym przełsza redne feriowy dzień.

To je była chryzjańska muzyka, która się wesebnie przy usokiem katolickim zwiedzeniu Marie do niebia zesza, chryzjański szmarna misza zagrajo.

Przezwicze po takim stwardk przeprzosują kupaniszczo lagunu w mieście Zisi a modostnych wesmego aż do 11 letnika na wesebne informacyjskie a rozwiaselinskie wytpunio. Na Future Splash ja wam kazany, że około przychoda w naszym mieście se tam wersi modostne mogą sobą gotować, se uprobierować w workshopach albo ubiżowaniach w weże na przaszania. Jak namakają ukup kubańskie miestno, które ukubanie ku mnie pasuje, aby dem lubię studiować, dostanę zawieszcze w te grono, a to przez wicze 20 augusta w cegar 12 południa aż do wytpunia na pustyrych w kupaniszczu Lagunu w mieście. Przyzjawisz mogą z ukniki direktnie na tom dniu w cegar 11 z uknikojskim upokazom. Wiasowe ferie w tydzień wam życzymy przy wszystkich aktywitach.

0: K-pop to je koreańska popowa muzyka, która się aktualnie wielkim oblubowana dla młodych ludzi. A nasz kolega z morzyńskiej redakcji Jakob Pridichkeit jest wielki fan tego genre. A za nasze specjalne uściowanie Janok temie K-pop ten tydzień stwierdził nam w naszej muzyce tydzienia już to a drugie kwieści dają. Czarny a pink, to nie jest jano barwie, ale takie mie K-pop band, któruż żynca przedstawiamy. Co raga smysy z BTS zabierali najwyższą K-pop band szuch czasu. Żynca z Blackpink, styry głowa ta kubka nie tveri jano żynskie zu konkurencu k BTS. W mogich kategoriach stają muskich samo do chrotka.
1: Jadno, jo jasne. Takie garaż BTS jo numer jeden. Przez Blackpink nie był K-pop tam był, żoż wernięto jo. Blackpink jo był przed przysamym żasuś letami miasy narodny pondok BTS. W Korei su byli sta, żeńskie cuch kubku. Blackpink pak jo była predna, kęć jo se mögała takie zwęka Azje dwójkodobnie przesajżić. Wesepnie takie, dokulaż su przedsej zase specjalne temy objadnali. Jo szło pla BTS hyści w wysobinsku sytuacju, abo zacusza, ktere szkóżdy znajo, tak mieli se Blackpink cestrze na wieste cilowe kubki. Przedeszem laże fokus pla żeńskie cych fenu. Logiski, by mogą se nie to myslisz, ale do tego jo w K-pop zwyczego tak było, aż girlgroup su dejali skerjej muskę przysłuchali je zagorisz. Blackpink pak zwamio toż ten klisze. Z úspěchom. Ako prétna pötpotňo korejský girl group sú dojšpili viežicu pozíciu v miazonárodných albumových a single chartach. Mimo toho sú vrni tá muziková kubka z nevíce abonentami na YouTube. Jich muzikové video má gromaže ušej 36 miliardu kliks.
0: Jo, a słyszymy nie dość, że song wird Blackpink, co się jo dojśpił muzykowe video, toż tego zbiwa światowy rekord. Jo miał niewiecy kliknienio na prednym dniu, przy samym 7,5 milionu razu su sebe fane video na prednym dniu po wyzywieniu oglidalni, a hujo kill this love.